którzy wybierać, no i weźcież mnie. Sprzykrzyło mi się samotne życie, chcę się ożenić, póki jest czas.

robić to stale. Popił i garbicz na dwór wyniosę i z papierami nieco rozpalę. Spać będzie sobie żoneczka moja i będzie o mnie mężulku śnić. Dam jej kawusie, ej do łóżecka, żeby

południa biedactwo stanie, odpocznie sobie, bo ciężnie śnie, zje z apetytem drugie śniadanie, to i wtedy sobie

Abicesio, głodny, zmęczony, wrócę ze siapy do i gorącego. Chciałbym coś jeść, moja żoneczka, na łapu capu, da mi z pieciokiem, no i wóż też jeść.

san, ya se hey san, san między górami, mi między górami. Żebyście mnie dziewki wzięli, poszedłbym ja z wami, mi poszedłbym z wami. Żebyście mnie dziewki wzięli.

Por odziewki przyszli, ojciec mi nie dał, dał, dał, ojciec mi nie dał, że ja jestem młodziusieńki, żebym panny kochał, a żeby mnie kochał, że ja jestem młodziusieńki, żebym panny kochał.

w okno. Później Janio, pójdź mnie, proszę, płacno. Otwórz płakateczko, me serduszko. Puść mnie, Janio, puść mnie, proszę, płacno. Otwórz płakateczko, me serduszko. Ona Jasieńkowi odłożyła, że się do niej wróci ucieszona, że cię pogniewała.